Marjagala choroba, Marjazida koba kedayo. Netiyo bage kan ahiyo dage lole gale tanjano maja ganda ti ayite sancha kedayo janjami butini